afei yɛfa ɔfrika too sɛ meka sɛ ne ɔnan plan mienu wo na wotwa too ɛkɔɔ sɛ ɔka sɛ frɛ amena kasa fridɔme amena wada womayɛtoo so nyame sɛ no